0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: В Новом Йорку під час згромадзення огульного ОНЗ дійшло до споткання шефа Міністерства справ заграничних Речепосполітей Польської Радослава Сікорського з білоруським міністром справ заграничних Максимом Риженковим. Тематами споткання були ситуація на границі польсько-білоруській oraz безпеченство регіональне. Польський міністр переказав теж, що Польща звернула увагу на прильоти російських дронів і ракет через територію Білорусі. Подкреслив również, że spotyka się w ONZ z kilkudziesięcioma ministrami spraw zagranicznych. ONZ to teren neutralny. W związku z tym można spotkać się tu z przedstawicielami także tych krajów, z którymi niekoniecznie ma się uregulowane stosunki w innych kontekstach. Istotną informacją przekazaną przez Radosława Sikorskiego jest to, że wkrótce zostanie otwarty nowy budynek ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, którego budowa startowała jeszcze w 2021 roku. Według byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszka Szerebki nie można to nazwać przełomem w stosunkach polsko-białoruskich.
3: To jest po prostu część pracy dyplomatycznej. Strona białoruska nie respektuje umów dotyczących przestrzegania praw polskiej mniejszości. Na to się nie zanosi. Każde kolejne uderzenie Łukaszenki pogarsza sytuację mniejszości. Może mniej osób trafi do więzienia, może będzie trudniej do tego więzienia trafić. Może reżim będzie bardziej tolerował pewne wypowiedzi czy zachowania, ale nie sądzę, że tutaj oczekuje nas jakaś tęczowa przyszłość Polaków na Białorusi.
2: Według wiceministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marcina Bosackiego początek dialogu politycznego między Warszawą a Mińskiem, którego symbolem stało się spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Nowym Jorku, stał się możliwy dzięki konkretnym krokom strony białoruskiej, mającym na celu zmniejszenie na Dla kanału Sława dyplomata wymienił najważniejsze, czyli uwolnienie kilkuset więźniów politycznych oraz znaczące ograniczenia hybrydowej presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej. Bosacki zaznaczył, że warunkiem dalszego dialogu Warszawy z Mińskiem jest całkowite zaprzestanie przez Białoruś agresywnych działań i gestów wobec Polski. Dodał, że Polska pamięta o setkach więźniów politycznych pozostających w białoruskich więzieniach i na razie nie przesądza, czy spotkanie w Nowym Jorku będzie początkiem przełomu w relacjach, czy tylko pojedynczym gestem. Polska wzmacnia przejścia graniczne z Ukrainą i Białorusią. Chodzi o 6 przejść, które postawione zostały w tryb podwyższonej gotowości, co oznacza m.in. obecność wojska. Podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że po niedawnych atakach dronowych Rosji w pobliżu granicy wojsko wsparło Straż Graniczną, m.in. budując w szybkim tempie umocnienia, pozwalające na bezpieczne schronienie w przypadku ataku dronowego oraz wzmacniając obronę powietrzną na pograniczu polsko-ukraińskim. W województwach lubelskim i mazowieckim zostały rozmieszczone baterie Patriot, które od dawna stacjonują w województwie podkarpackim. Wyznaczono również punkty schronienia na przejściach granicznych, a tam, gdzie wymagane są dodatkowe inwestycje, miejsca ukrycia zostaną stworzone w trybie nadzwyczajnym. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, a Polska musi być gotowa do najgorszego scenariusza.
4: Federacja Rosyjska eskaluje konflikt pomiędzy nie tylko już Ukrainą, ale przez wspinanie się do góry po szczeblach drabiny eskalacyjnej eskaluje konflikt z państwami NATO. O tym mówią doniesienia służb, o tym mówią de facto wszyscy szefowie rządów i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Mieszkańcy przygranicznych z Ukrainą terenów coraz częściej odbierają alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Związane to jest z rosyjskimi atakami powietrznymi na broniącego się sąsiada. W tym tygodniu miało miejsce również kolejne prowokacje dokonane przez Kreml. W środę przed południem doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec rosyjskich sił zbrojnych, który przebywał w niej przez 42 sekundy. Ponadto tegoż dnia doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu. W ocenie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wiele wskazuje na to, że ten pożar był celową próbą zakłócenia działania stacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli, nazywanego apostołem Pińszczyzny i Polesia. Był gorliwym kaznodzieją i spowiednikiem. Chodząc po wioskach od domu do domu i nauczając, przyczynił się do tego, że wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Otrzymał nawet przydomek łowca dusz, duszochwat. Jego postawa zrodziła jednak wrogość ortodoksów, która w czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść. 16 maja 1657 roku Andrzej Bobola został pojmany przez kozaków w okolicach Janowa Poleskiego. Odmówił wyrzeczenia się wiary katolickiej i został poddany brutalnym torturom. W przyszłym roku przypada 370. rocznica męczeńskiej śmierci jezuity. W uchwale ustanawiającej rok 2027 rokiem Andrzeja Boboli zwrócono uwagę, że posiadał wybitne zdolności krasomówcze. Cechowała go głęboka wiara w Boga oraz miłość do Polski. Podkreślono, że był wielkim patriotą i obrońcą wiary katolickiej. Jego śmierć stała się jednym z najbardziej dramatycznych świadectw prześladowań religijnych XVII wieku, twierdzi historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz.
0: To, co przeszedł Andrzej Bobola, męczeństwo, ta droga męczeńska, no jest to trudne nawet do opisania. Znamy wiele żywotów świętych, gdzie dzieci święci byli poddawani, święci męczennicy, poddawani bardzo okrutnym torturom czy ostatecznej kaźni. Natomiast to, co przeszedł Andrzej Bobola, jest, można powiedzieć, czymś wyjątkowym.
2: W XVIII wieku w Polsce, ale także m.in. w Niemczech i Austrii, rozwijał się kult Andrzeja Boboli. W 1702 roku jego ciało zostało ponownie pogrzebane w Pińsku, a po 100 latach przewiezione je do Połocka. W 1853 roku Bobola został beatyfikowany przez papieża Piusa IX. Na początku XX wieku szczątki męczennika zostały zbezczeszczone przez bolszewików. W wyniku starań papieża Piusa XI przeniesiono je do Rzymu. W 1938 roku Bobola został kanonizowany, a jego relikwie przewiezione do Polski. Złożono je w sanktuarium księży jezuitów w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. W 1992 roku święty Andrzej Bobola został ustanowiony patronem metropolii warszawskiej, a w 2022 ogłoszono go patronem Polski.

jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 20 września 1939 roku rozpoczęła się obrona Grodna przed Armią Czerwoną. Przez dwa dni polscy żołnierze, policjanci, harcerze, uczniowie i cywilni ochotnicy stawiali opór sowieckim oddziałom pancernym. Grodno było jednym z największych polskich miast na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej i ważnym ośrodkiem wojskowym. Przed wojną stacjonowało tam 29. Dywizja Piechoty. Jednak po rozpoczęciu niemieckiej agresji jej zasadnicze siły skierowano na zachód. Kiedy 17 września od wschodu uderzył Związek Sowiecki, w mieście pozostały jedynie improwizowane oddziały wojskowe, jednostki wartownicze i żołnierze znajdujący się tam przypadkowo. Do obrony zaczęli jednak masowo zgłaszać się mieszkańcy. Szczególnie licznie uczestniczyła w niej młodzież szkolna i harcerze. Według historyków z bronią w ręku miasto broniło od 2 do 3 tysięcy ludzi, nie licząc oddziałów kawalerii, które dotarły w rejon Grodna już podczas walk. Przygotowaniami kierowali m.in. wiceprezydent miasta Roman Sawicki oraz major Benedykt Serafin. O przebiegu bohaterskiej obrony miasta opowiada prezes Fundacji Joachima Lelewela Piotr Kościński.
3: Armia Czerwona podeszła pod Grodno 20 września. Trochę, znaczy w jakiejś mierze zaskoczyła obrońców, którzy spodziewali się, że czerwonoarmiści dotrą, ale no, jednak nie myśleli, że nastąpi atak z południowego zachodu przez Niemen. Stąd też początkowo powodzenie tego ataku, ale bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować. Tych czołgów nie było wiele, ponieważ Armia Czerwona miała ogromne problemy, dziś powiedzielibyśmy logistyczne, z benzyną i na szczęście dla obrońców nie mogła wysłać większej liczby czołgów. Dowódcy nie byli w stanie po prostu zrealizować natarcia większymi siłami. Obrona trwała 3 dni i była bardzo skuteczna, ale no zarazem było oczywiste, że nie może odnieść powodzenia, bo siły przeciwnika były zbyt duże i w związku z tym ostatecznie polscy żołnierze opuścili Grodno, chociaż jakieś grupy jeszcze pozostały i broniły się przez pewien czas. Niektórzy żołnierze walczyli do ostatniego naboju, aż do własnej śmierci.
0: W swojej książce Obrońca Grodna, zapomniany bohater opisuje pan losy majora Benedykta Serafina, który był jedną z kluczowych postaci tamtych wydarzeń. Jak pan myśli, czy podejmując się dowodzenia obroną Grodna, major zdawał sobie sprawę, z czym będą musieli zmierzyć się obrońcy miasta?
3: Major Serafin tak naprawdę nie był dowódcą liniowym, on był szefem komendy uzupełnień, a więc tak naprawdę urzędnikiem wojskowym. No, z kolei jako szef komendy uzupełnień, jeżeli nie było oficera wyższego stopnia, to właśnie on dowodził obroną. Przypuszczam, że nie spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń, ale też widział, że żołnierze, że znacząca część mieszkańców miasta, że oni chcą walczyć, chcą się bronić przed najeźdźcą, tak długo jak było to możliwe. I zdawał sobie sprawę, że cena, z którą trzeba będzie za to zapłacić, może być duża, no ale takie ryzyko podjął i taka walka trwała.
0: Jest pan również pomysłodawcą twórcą i producentem filmu Krew na bruku Grodno 1939, część z którego została nagrana właśnie w Grodnie. Czy wtedy nie było problemów z białoruskimi władzami w związku z nagraniami filmu?
3: Oczywiście, że problemy były. Myśmy pytali działających wówczas białoruskich rekonstruktorów, taka grupa Białorusini w Wojsku Polskim, czy może by się przebrali w mundury i stanęli pod zamkiem Stefana Batorego, żeby można by było nagrać. Odpowiedź, jaką usłyszałem, oczywiście możemy, ale jeżeli trafimy do aresztu KGB, czy pan nas wyciągnie z tego aresztu? No, czegoś takiego zrobić nie było można. W efekcie więc bardzo skromna ekipa, która przyjechała do Grodna, żeby zrobić zdjęcia, przywiozła ze sobą bardzo dobry aparat fotograficzny i my wyglądaliśmy tak naprawdę jak turyści, którzy rozstawili trójnóg, postawili aparat fotograficzny i robili zdjęcia. Tylko że to był film, bo zdjęcia rekonstrukcyjne, czyli z udziałem rekonstruktorów ukazujące walki w Grodnie, one zostały nagrane zupełnie gdzie indziej, w twierdzy Modlin, która no, z konieczności musiała udawać Grodna. No, nakręcenie czegoś takiego w samym Grodnie było po prostu niemożliwe.
0: Gdyby film ten był nagrywany w Grodnie dziś, w 2026 roku, czym by to mogło skutkować?
3: No, dziś stworzenie takiego filmu byłoby po prostu kompletnie niemożliwe, ponieważ na Białorusi władze przyjęły narrację absolutnie sowiecką bądź współczesną rosyjską, czyli że nie było żadnej agresji. 17 września 1939 roku było wyzwolenie, w gruncie rzeczy wyzwolenie zachodniej Białorusi. To była konieczność, inaczej tereny te wpadłyby w ręce Niemców. Tymczasem ja pamiętam moje rozmowy z białoruskimi niezależnymi historykami. Mieliśmy zresztą taką dyskusję zorganizowaną w Grodnie, gdy jeszcze coś takiego można było organizować, w której mówili, że no faktycznie z punktu widzenia ich, czyli niezależnych historyków, niezwiązanych z władzami, no doszło do zjednoczenia Białorusi, ale nie takiego, jakiego ktokolwiek by sobie chciałby widzieć, bo to było nieprawdziwe zjednoczenie. To było przyłączenie zachodniej Białorusi do Białorusi sowieckiej, a więc do terytorium, które było pozornie tylko niezależne. A zarazem coś takiego pociągnęło, te wydarzenia pociągnęły za sobą represje. My w Polsce wiemy przede wszystkim o represjach na ludność polską, które spadły. Natomiast wiadomo, że były też represje na Białorusinów, no tych Białorusinów, którzy nie byli nastawieni prosowiecko, tych Białorusinów, którzy mieli poglądy wręcz antykomunistyczne. Także to rzekome zjednoczenie Białorusi oznaczało wcielenie części ziem białoruskich do Związku Radzieckiego z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. A więc przy takiej propagandzie obecnej, przy niszczeniu miejsc pamięci polskich, przy przyjmowaniu sowieckiej tradycji, sowieckiej historii, tworzenie na Białorusi filmu, który by ukazywał Sowietów jako najeźdźców, Armię Czerwoną jako kogoś, kto niszczył i zabijał, no byłoby po prostu niemożliwe.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Tydzień temu poznaliśmy dawne dzieje Żupran, miasteczka na Oświęcimszczyźnie. Opowiadałem o czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej, zaś dziś przenosimy się do wieku XIX i XX. W 1811 roku dobra żuprańskie przeszły w ręce rodu Hutenczapskich. Ich właścicielem został hrabia Karol Czapski, syn Franciszka Czapskiego i Weroniki z Radziwiłłów. Spokój miasteczka przerwała jednak wyprawa Napoleona na Moskwę w 1812 roku. Podczas odwrotu armia francuska spaliła w Żupranach aż 180 budynków. O tych dramatycznych chwilach przejmująco pisał w swoich pamiętnikach wydanych w Londynie w 1825 roku francuski generał Philippe Paul de Segur. W Żupranach, tej samej wsi, gdzie cesarz tylko godzinę minął się z rosyjskim partyzantem Sesławinem, żołnierze całkowicie palili domy po prostu, żeby ogrzać je na kilka minut. Światło tych ognisk przyciągało niektórych z tych nieszczęśników, których niezmierny chłód i cierpienia doprowadziły do majaczenia. Biegli do nich jak wariaci, zgrzytając zębami, śmiejąc się jak demony, rzucali się w te piece, gdzie ginęli w najstraszniejszych konwulsjach. Podobno głodujący towarzysze tych nieszczęśników później dopuścili się kanibalizmu i zjadali zwęglone ciała żołnierzy. Dziesięciolecia później, gdy miasteczko już podniosło się z popiołów, w 1854 roku hrabia Adam Czapski wraz z proboszczem księdzem Franciszkiem Stankiewiczem rozpoczęli budowę nowej, okazałej murowanej świątyni w stylu neogotyckim na wzgórzu obok cmentarza. To ta sama świątynia, którą możemy zobaczyć dziś. Ale budowa nie szła łatwo. Prace przerwało powstanie styczniowe, po którym z powodów politycznych ograniczono w Imperium Rosyjskim budowę kościołów. Władze carskie chciały skonfiskować niedokończony kościół i przerobić go na cerkiew prawosławną, której w miasteczku nie było. Dopiero determinacja wiernych i starania nowego proboszcza, księdza Zygmunta Kości, doprowadziły w 1874 roku do uzyskania zgody na dokończenie budowy. Pierwsze nabożeństwo w niedokończonym jeszcze kościele odprawiono 12 października 1875 roku, a całą budowę świątyni pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła ukończono w 1884. Trzynawowe wnętrze wsparte na pięciu parach potężnych kolumn zdobi barokowy obraz z cudownym obrazem Matki Bożej Siedmiobolesnej XVII wieku, otoczony licznymi wotami. Z Żupranami nierozerwalnie związana jest postać wielkiego pisarza i poety Franciszka Bachuszewicza. Jako młody człowiek walczył w powstaniu styczniowym, został ranny w bitwie w Lasach Augustowskich, gdzie przed śmiercią uratowali go miejscowi włościanie. Po latach pracy jako adwokat w Wilnie osiadł w pobliskich Kuszlanach. Bachuszewicz z wielkim oddaniem wspierał budowę świątyni w Żupranach. Na jarmarkach i w wioskach zbierał fundusze na ten cel, a co niedzielę chodził tu na mszę świętą. Tom tworzył fundamenty nowoczesnej literatury białoruskiej, używając pseudonimów Maciej Buraczok oraz Szymon Rewka spod Borysowa i pisząc dzieła takie jak Dudka Białoruska czy Smyk Białoruski. Do historii przeszło jego wezwanie: nie porzucajcie naszej mowy białoruskiej, abyście nie umarli. Gdy zmarł 28 kwietnia 1900 roku, jego pogrzeb odbył się w żuprańskim kościele, a ciało spoczęło na tutejszym cmentarzu, gdzie przyjaciele ufundowali mu pomnik. Wiek XX przyniósł kolejne dziejowe zawieruchy. Podczas I wojny światowej przez Żuprany przechodziła linia frontu. Wacław Lipiński w książce Od Wilna po Dynaburg tak opisywał ówczesny widok miejscowości, którą nazywał małą osadą z wysoką czerwoną wieżą kościelną. Miasteczko przedstawia oryginalny widok. Na pierwszy rzut oka ma się wrażenie, jak gdyby to była jakaś osada fabryczna, jakieś centrum przemysłowe. Wrażenie to wywołuje niezliczona ilość słupów telegraficznych, wież, kabli, na wszystkie strony rozchodzących się setek linii drutów i połączeń. To były ślady pobliskiego frontu niemieckiego. Tu znajdowały się centrale telegraficzne i zakłady elektryczne, napędzane wodami rzeki Oszmianki. Kolejna wojna światowa przyniosła straszliwe cierpienia. W lipcu 1941 roku hitlerowcy utworzyli getto dla około 200 żydowskich mieszkańców Żupran, których rok później wywieziono do Oszmiany i zamordowano. Płonęły domy, w miasteczku działał obóz dla jeńców wojennych. W tym trudnym czasie, w 1942 roku, do Żupran przybył pierwszy salezjanin, ksiądz Franciszek Krajewski, zapoczątkowując obecność tego zakonu. Była to wyprawa misyjna, którą zorganizował ówczesny wileński arcybiskup Romuald Jabrzykowski. Po wojnie, w czasach sowieckiego komunizmu, wierni i kapłani poddani zostali surowym represjom. W 1951 roku proboszcz ksiądz Bolesław Gelmer został aresztowany i skazany na 25 lat łagrów. Po zwolnieniu w 1954 roku powrócił do Żupran i mimo, że schorowany, służył parafianom aż do śmierci. Mimo komunizmu i utworzenia w 1949 roku kołchozu imienia Bachuszewicza, żuprański kościół nigdy nie przerwał swojej działalności. A salezjanie pracują tu nieustannie od 1981 roku. Najbardziej niezwykły jest fakt, że choć budynek kościoła służy wiernym od ponad 150 lat, do tego roku nie został w należyty sposób konsekrowany przez biskupa. Trudna historia parafii ostatnich półtora wieków na to nie pozwoliła i dopiero w końcu sierpnia 2026 roku biskup grodzieński Włodzimierz Hulej dokonał poświęcenia kościoła. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Pectus oraz jego przebojowym utworze Barcelona. Pectus to polski zespół pop-rockowy, który powstał w 2005 roku w Rzeszowie. Nazwa grupy pochodzi od łacińskiego słowa pectus, oznaczającego m.in. siłę woli, hart ducha i upór w dążeniu do celu. Zespół został założony przez braci Szczepaników, pochodzących z Bogoniowic koło Tarnowa. Pierwszym ważnym sukcesem grupy było zwycięstwo w maju 2006 roku podczas Carpathia Festival w Rzeszowie. Pectus wygrał konkurs z piosenką Spacer. W tym samym miesiącu wystąpił jako gość muzyczny w programie Kuba Wojewódzki. Kilka miesięcy później zajął drugie miejsce w konkursie Przebojem na antenę w Hajnówce. W 2007 roku zespół zakończył pracę nad pierwszym mini-albumem i został zakwalifikowany do konkursu Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Przełomowy dla Pectusa był rok 2008. Zespół wydał teledysk do utworu To, co chciałbym ci dać, a następnie zakwalifikował się z tą piosenką do Sopot Festiwalu. W konkursie międzynarodowym reprezentował Polskę i zdobył słowika publiczności. W 2009 roku ukazał się debiutancki album studyjny zatytułowany Pectus. Płyta zawierała 11 utworów autorstwa Tomasza Szczepanika. W tym samym roku ukazał się singiel Jeden moment. Rok później zespół wydał drugi album 100 spraw, promowany m.in. piosenką Oceany. W październiku 2011 roku doszło do rozłamu w zespole. Grupę opuścili muzycy spoza rodziny Szczepaników. Od tego momentu Pectus tworzą czterej bracia: Tomasz, Marek, Maciej i Mateusz. Nowy skład zadebiutował w 2012 roku singlem Dla Ciebie. W tym samym roku Jeden moment zdobył tytuł superhitu w programie TVP2 Hit Generator. Pectus wystąpił również podczas konkursu Premier w Opolu. Z piosenką Życie na dystans zajął trzecie miejsce. W sierpniu muzycy odebrali złotą płytę za debiutancki album. W lutym 2013 roku ukazała się płyta Siła braci, nagrana już w składzie złożonym wyłącznie z czterech braci Szczepaników. Album promowała m.in. piosenka Szkoła marzeń. Duży sukces odniósł również utwór Barcelona. W 2013 roku Pectus wystąpił z nim m.in. podczas Sopot Top Trendy oraz 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W Opolu zespół otrzymał dwie super jedynki dla super zespołu oraz za super występ. W 2014 roku ukazał się album Kalendarz Dżentelmeni. Znalazły się na nim kompozycje Tomasza Szczepanika, wykonywane przez znanych polskich aktorów, m.in. Roberta Więckiewicza, Piotra Polka, Danutę Stenkę i Małgorzatę Kożuchowską. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 2013 roku albumu Siła braci. Autorem tekstu i muzyki jest lider i wokalista grupy Tomasz Szczepanik. Przed Państwem zespół Pectus, Barcelona.

0: Niemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znad Niemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Bowie spróba u jednej pieśni złowić charakterystykę twórczości Davida Bowie, a hurt, jako słuchali ich, to trycharackoje Nene Heroine. Zawieszany ja pomiesz jazzom, a alternatywa, jak sami ja podkreśliwają, i chociaż wyszli z uczasnego jazzu, ich nie twórczość bogata na szmatlikie żanrowe ogólni. A ciapier instrukcja. Jak stać niebacznym? Instrukcja z 2005 roku z albumu Ariel, Kate Bush. Kiedy ktoś ci chwareje od pieragruża na ścigukał, ramonu, jak i na wokół, można na moment zniknąć przy getaj, albo u getaj cudownej pieśni z wielmi czarownej i bliskuczej lirykaj. How to be invisible.

Matt Elliott, brytański muzyka, jakoga zmieszczając czas ta u żanry dark folku. Faktycznie jego muzyku pranizwa i tajemniczość. Na prykance zrobim krok u klasiczny folk. U 60-tych gadach jedną z zorak była u New Yorku Karen Dalton, charyzmatyczna dziewczyna z plemii Cherokee. Jakuju z gadami prygniatła odczużoność, biada i choroby. A zastał się niezabywny głos. Karen Dalton u klasycznej pieśni Katie Cruel, a kali chopić nam supolna czasu, rozwitaje się z nami jeszcze i Agnes Obel i jej pieśnia Gemini. No, tu mają z dobrymi pożadaniami dla usich bliźniat. Agnes Obel z nowego albumu zrozumiała, a za sioniesz newsu streczu serdecznie dziękuję. Przecież nie bądź skazać, zawsze jest wielmi przyjemna. Z wami była Ilo Karpiuk.

żołnierzy wyklętych, ale nie uznają tego, że nie wszyscy ci żołnierze wyklętych walczyli w słusznej sprawie, ale po prostu byli zwykłymi bandytami. Ja tutaj tak o czasem konfrontuję różne sytuacje i na przykład zarzucają Ukraińcom, że oni swoją armię UPA gloryfikują. A to podobna armia. UPA-owcy walczyli o wolność Ukrainy, a KOW-owcy o wolność Polski. I z tej strony byli zdziczali bandyty i ze strony AK byli zdziczali bandyty. Ja uważam, że tutaj to było zrobione w ramach czystek etnicznych. Ja trochę tym interesował się, bo w ten czas, jak front minął, to Ruski agitowali, kop wsiul mieszkańcy Białorusi wyjeżdżali do Rosji, do ZSR. Kop tam, bo tu przypisywali nam, że to my mamy tożsamość sowiecką, ruską i my kop wyjeżdżali wsiul, bo tu będzie Polska, a między innymi to jest podziemie AK. Wykorzystywało to i też chodzili później i też agitowali, że jak byli, odkrywali, że oni jest akowcami, to też kazali Białorusi muszą stąd z tych ziem opuścić. Ale jak tu z tych ziem opuścić mogą ludzie, którzy mają żywot po 200 lat? Ja w książkach cerkownych, w spowiednych knihach, tam anotacje czytali, tu nazwiska takie powtarzają od 1830 któregoś roku. Kudy te ludzie mieli wtykać? No i ja думаю, że to był taki bardzo kiepski czas. No a teraz baczę, że to jest, ktoś próbuje odgrywać. Nienawiść odgrywać między narodami, który zasymilował się, żył z sobą zgodnie. Czy my musimy znów sobie skakać do gorla, bo jak ktoś przyjdzie, znów będzie próbował nas w jakiś sposób tutaj nam kazać, jak my mamy żyć i nas wyganiać, no to będziemy bronić się. Między innymi to, gdy ta akcja wywołała takie zjawisko, że bardzo dużo ludzi, między innymi z tych terenów, poszło do UB, Służby Bezpieczeństwa. Między innymi syn jednego z tych zamordowanych poszedł do UB. Włon, jak spotykał tych potencjalnych sprawców, morderców swojego baćka, to na pewno emocjonalnie był związany i nie szkodował ich. I bardzo dużo ludzi, bo po prostu to wyzwoliło jakąś potrzebę stawienia oporu.

0: што як тепер збудуть ліквідувати той помнік, то що Вітові не буде супротиву.
1: А який тут супротив може бути? Кількох тут одна третя мешканців вioski зостала в тим з цієї одної третьої, друга одна третя тільки справних, а решта то люди, які з хати на лавочку виходять і з повротом. Ja uważaję, że to przypuszczam, że nie będzie sprzeciwu i według mojego rozeznania, bo nie ma komu tu sprzeciwiać. Chyba, że przyjedą to obywatele RP albo jakieś inne organizacje, które wrażliwe na ten temat, bo tak rujnować i wywozyć, ja uważaję, że jeżeli by nowa władza zdecydowała się zmieniać, jeżeli nie pasuje politycznie hasło tutaj i ten forma się tego pomnika, to zmieniać. Zapytaty nas, mieszkańców, bo oni nam próbują tu rządzić naszą rzeczywistość. Zapytaty, co my chcemy na to miejsce. I chaj zaberut postawiać krzyża. Możemy razem wspólnie zredagować na tej tablicy mają pisać, ale mają być jak najbliżej prawdy historycznej. I to wtedy ja byłby usatysfakcjonowany tym i думаю większość mieszkańców. Bo tak bez pytania, bo klepnął ktoś ustawę i wszem z góry nakidałem, że dziś stojał taki pomnik, a zawtra będzie jakiś inny pomnik. To nam to nie pasuje, bo my mamy swoich bohaterów, ktoś może mieć i swoich. Ja nie przeciw, jeżeli ktoś tam ma żołnierzy wyklętych, którzy pochodzili z tych terenów i zapisali się jakimiś złotymi zgłoskami, to ja do nich nie pojedę tych pomników rozwaliwać. Ale tutaj musi być upamiętnienie tych ludzi, którzy tu żyli, których chrom tu w świetu mieście wstąpiła. Takie moje zdanie. Nie wiem, jeżeli będzie protest, ktoś podłączy się bardziej, bo odjąć dwie osoby, to nikt nie zauważy, jeżeli my tu przyjdziemy i będziemy. Na pewno wy nie przyjedziecie i telewizja nie przyjedzie, bo jest dużo ważniejszych miejsc, zdarzeń, które przykuwają uwagę publiczną. Także tutaj drobna sprawa, to takich pomników jest bardzo dużo i miejsc kaźni, bo tutaj na Wieliukach, gdzieś przez dwie niedzieli, to, że zabili młodego chłopca, też przypadkowo akurat pasowało nazwisko, gdzieś oni mieli z listy. Germaniuk. Tutaj na tej tablicy między innymi on był upamiętniony, ale on dwa tygodnie później zginął. I spalili tę wioskę. No też tam żyły te mieszkańcy i pomniat to je. Tam postawili krzyże wcześniej, bo tam politycznie Zagierka jakoś nie pasowało, czy jak im tam stawić. W każdej wiosce, może nie w każdej wiosce, ale na terenie gminy to jest dużo takich miejsc, gdyż coś takiego zdarzyło się. No ja uważam, że powinni mieszkańcy mieć duży wpływ na decyzję. A jeszcze poza tym, święty pomnik to stoi na prywatnej posesji. Wcześniej chyba dał zgodę jego ojciec, bo to władze gminne z nim uzgadniali i on wyraził zgodę, tu nie dużo zajmuje tej posesji, ale to tak jak widno tutaj w granicach tej posesji, bo granica czuje takie zdanie, że zabarony to rozobrać się o pomnika, bo to na jego podwórku stoi. Moje nazwisko Michał Małmyszko. Tu żyją moje dydy i pradydy. Z bieżeństwa werduliś i tak jak i tyje ofiary, to, że byli w bieżeństwie, werduliś szczęśliwo z bieżeństwa. Śmierć od, można skazać, zemliaków, bo oni nie chcieli ostatnich w Rosji, nie chcieli nigdy, no chcieli tu żyć. Takie ich spotkało nieszczęście, że od tych, do których werduliś, zostali skazień. I tu my, to, że nasza wioska była cała w bieżeństwie i w bolszeństwo werduło w czasie rewolucji. Taka tożsamość tej wioski, te nazwiska powtarzają się, tak jak ja kazał wcześniej, w tych kniżkach spowiednych od kilkuset lat.

0: Cóż tak, zakon, ja liczę jego wielmi żorstki. Patrzyłem od nazwy ulicy, pomniki, tak, nazwy szkoły, nie wiem, to jeszcze zastalося. Następnym krokiem to będą mogiły czerwonoarmiejców. Kiedy na nadmogilniku czerwona zoreczka, ona tak samo, mnie zdaje, że to podlega dekomunizacji. I co? My zaraz, сегодня, w 21 stuleciu, cywilizowany, zdaje się, ludzi, będziemy wykopywać ostanki czerwonoarmiejców?
1: Zakon nie będzie czapać mogilów.
0: Ja rozumiem, сегодня nie, tak? Ale ja zaraz i dużo napierat. Ja rozumiem, dokładnie rozumiem, ten moment potrzeby rehabilitacji historycznej. Ale już, kiedy my żorstka wielmi się postawimy, wtedy my jeszcze tracimy. Tracimy jeszcze ogólne i właśnie, kiedy ja mówię, jak deputat Gradzkiej Uprawy z Bielska, ja chcę przedstawiać właśnie tych ludzi tu miejscowych, u Bielsku. Ja przedstawnik samourada. I tu jakby pytanie, właśnie to i napróżenie pomiędzy Warszawą a Białostoczyną. Na kolki my możemy, jak deputaty, jak ludzie, którzy stwarzają miejscowy zakon, jak my możemy poupływać na tę rzeczywistość, kiedy idzie o historyczną pamięć. Chciała się, nie tylko na Podlaszu, jest szmatlikich mnoga rejonów u Polski, Silesia, nie wiem, Kaszuby, ze swojej historii, osobliwa historia. I właśnie tak u tym napróżeniu, pakul, nas przemaga Warszawa. Czemu? Tam już tu za nimi idzie zakon. One stwarzają zakon, ustawy polskie, a my już tylko uchwały niejakie. My możemy ten miejscowy zakon tylko składać, jaki nie będzie suprać zakonu dzierżawnego. I właśnie ten problem. Jak wyławić właśnie ten miejscowy, regionalny kontekst? To samo jest ważne. I właśnie, że my uzgadali, stawienie miejscowych do Czerwonej Armii. Zusim inne jest tu na Podlaszy, czym u centralnej Polski. To jest same dla polskich partyzanów tu. Jest matliki jeszcze wioski z usim pasusiecku z Bielska, jak ja do dzisiejszego dnia liczyć polskich partyzantów bandytami. I co? Geta historyczna jest pamięć, jaką usie nacji, usie supolności, na jakie mają prawa. Chciała się prosta być niekim takim mądrym, tak? U tej sytuacji, ka prosta, tak samo zakon, jaki uchodzić u Polszczy, u życio, kapion był tak samo człowieczym. Nie było, skażem, u ramkach tego zakonu pro dekomunizację, niejakich takich szerokich konsultacji z gromadstwem, polskich gromadstwem i tak samo nie było wyjawlona, do czego może dowieść właśnie ten zakon. Mogą pomylać się, ale my zdaje się, że kiedy my będziemy sucelnie glądzieć właśnie na ten zakon, prawila, nam trzeba u Podlaskim degradować heroja Władysława Wysockiego, kapitana, do porucznika, temu, że on stał kapitanem dziękuję Sowietom. I właśnie, no, niedaryczności, prawda? I niech ta kiedyś skazał, nie pamiętam, kto, że jak raz pomniki nie zostają. Wiemy, czasem zostają pomniki, my tylko mieniają doszeczki przed pomnikami. I właśnie, i tak ono i jest, na sam rzecz.

0: Patrzał ja ach lat almanacha Biela Wieża Sentymentalna, bo takim był wiersz Alesia Barskaha, jaki znajszał się u początku wydania. I takoj była pieśnia, jaką niedzie bol za 10 wiadomo temu nazad zaśpiewali dziewczaty sa szkolnej grupy Bielskaha Bieliceja. I jak ciekawinku dodam, że to nie tylko wierszy przedstawiał Aleś Barski. Znajszła się u almanachu, jaki pobaczył świat u Białostoku, i bajka, i komedia związkowa życia hradzkie gości i opowiadani. Aleś Barski, czy jak ktoś cichocze Aleksandr Barszczewski, był tak samo u redakcyjnej kolegii almanacha, a pracza Janki Aniserowicza, wiadoma wam tak samo jak Jasza Bursz i Wiktora Świeda, chocze co dodać, wiadoma wam jak Wiktor Świed. A kiedy nazwał ja prozwiszczy redaktora, to wypadaje pradążyć prezentację ich twórczości.
1: Jasza Bursz, Wojna i Dzieci. Taty nie pamiętają, tatu niósł na rukach u okopy. Ślózy pociekli na osieracielny twar. Я памятаю чужых, крыклівых людзей, вялікі на ўсю вёску агонь і масавы вяскоўцаў плач. Хацеў я нагрэцца пры хорошым агні, але мамін лямант горла мне сціснуў, а слёзы ў вачах настойвалі пажар. Я быў у сярэдзіне хараства і розпачы людзей. Чаму яны плачуць пры такой цеплыні? На другі дзень усе капалі зямлянкі. Мама, за што нашага тату забілі? Ці ён калі-небудзь ажывець?

0: poetycznej twórczości, jaka jest znajszła miejsce u pierwszej Białowieży, poznajomim się jeszcze z dwoma autorami. Na paczatach Jurka Zubrycki. Pod takim pseudonimem skrył się szmatgadowy halowny redaktor Niwy, Georgii Walkowicki.
1: Jurka Zubrycki, nowa je. Nie zgadzają się, ja w tym z mnohimi. Nowa je nie z muzykaj parad. Skrytymi kolonami stanuchimi ciągnie nas minule nazad. Wiedami rubieżnymi achutany гуйсаем з прывалу на прывал і сябе змагаючыся з культамі на гранітны ставім педэстал. На наш век цяжкія часы выпалі у нябесных прыдарожных снах меданоснымі зямнымі ліпамі па зямному садзім.

Z almanacha Biała Wieża, jaki przypomniał, nadrukowanym był u 1935 chodzie, można było przywieźć jeszcze szmat ciekawych tekstów. Kiedy będzie nagoda, wierniem się jeszcze i do innych almanachów z takim zagalołkiem, jaki ja pojawiali się u następnych hadach. A kiedy słuchajcie programy po radio, to i nie wypadaje je nie zakończyć pieśniami Michasia Zabejdy. Ja kochał wspominy pod zagalołkiem Mastactwam za mir, kończąc pierwsze wydanie almanacha. Michał Zabejda zaśpiewaje pieśniu pan adresem, a ja, Andrzej Szczepaniuk, rozwitwaju się z wami do następnej sustreczy u poetycznych rozdumach.

ważniejszych miejsc, kotory, zdarzeń, kotory przykuwają uwagę publiczną. Także tutaj drobna sprawa, to takich pomników jest bardzo dużo i miejsc kaźni, bo tutaj na Wielukach, gdzieś przez dwie niedzieli, to, że zabili młodego chłopca, też przypadkowo, akurat pasowało nazwisko, gdzieś oni mieli z listy. Germaniuk. Tutaj na tej tablicy między innymi on był upamiętniony, ale on dwa tygodnie później zginął. I spalili tę wioskę. No też tam żyją te mieszkańcy i pomnią to. Tam postawili krzyże wcześniej, bo tam politycznie Zagierka jakoś nie pasowało, czy jak im tam stawić. W każdej wiosce, może nie w każdej wiosce, ale na terenie gminy to jest dużo takich miejsc, gdzie coś takiego zdarzyło się. No ja uważam, że powinni mieszkańcy mieć duży wpływ na decyzję. A jeszcze poza tym, święty pomnik to stoi na prywatnej posesji. Wcześniej chyba dał zgodę jego ojciec, bo to władze gminne z nim uzgadniali i on wyraził zgodę, tu nie dużo zajmuje tej posesji, ale to tak jak widno tutaj w granicach tej posesji, bo granica czuje takie zdanie, że zabarony to rozobrać się o pomnika, bo to na jego podwórku stoi. Moje nazwisko Michał Małmyszko. Tu żyją moje dydy i pradydy. Z bieżeństwa werduliś i tak jak i ty ofiary, to, że byli w bieżeństwie, werduliś szczęśliwo z bieżeństwa. Śmierć od, można skazać, zemliaków, bo oni nie chcieli ostatni w Rosji, nie chcieli nigdzie, no chcieli tu żyć. Takie ich spotkało na szczęście, że od tych, do których werduliś, zostali z kazień. I tu my, to, że nasza wioska była cała w bieżeństwie i w większości wrócono w czasie rewolucji. Taka tożsamość tej wioski, te nazwiska powtarzają się, tak jak ja kazał wcześniej, w tych kniżkach spowiednych od kilkuset lat.

0: Cóż tak, zakon, ja liczę jego wielmi żorstki. Patrz, nie wiem, a ty nazwę ulicę, pomniki, tak? Nazwy szkoły, nie wiem, to jeszcze zostało się. Następnym krokiem to będą mogiły czerwonoarmiejców. Kiedy na nadmogilniku czerwona zoreczka, ona tak samo, mnie zdaje się, że podlega dekomunizacji. I co? My zaraz, сегодня, w 21 stuleciu, cywilizowany, zdaje się, ludzi, będziemy wykopywać ostanki czerwonoarmiejców?
1: Zakon nie będzie czapać mogilów.
0: Ja rozumiem, сегодня nie, tak? Ale ja zaraz i dużo napierad. Ja rozumiem, dokładnie rozumiem, ten moment potrzeby rehabilitacji historycznej. Ale już, kiedy my żorstko wielmi się postawimy, wtedy my nieco tracimy. Traci mnie jeszcze ogólne je i właśnie, kiedy ja gaburu, jak deputat Grodzkiej Uprawy z Bierska, ja chcę przedstawiać właśnie tych ludzi tu miejscowych, u Bierzku. Ja przedstawnik samourada. I tu jakby pytanie, właśnie to i napróżenie pomiędzy Warszawą a Białostoczyną. Nakolki my możemy, jak deputaty, jak ludzie, którzy stwarzają miejscowy zakon, jak my możemy poupływać na tę rzeczywistość, kiedy idzie pro historyczną pamięć. Chciałabym, aby nie tylko na Podlaszu, już szmatlikich mnoga rejonów u Polski, Silesia, nie wiem, Kaszuby, ze swojej historii, osobliwa historia. I właśnie tak u tym napróżeni pakul nas przemagaje Warszawa. Czemu? Tamo, że tu za nimi idzie zakon. One stwarzają zakon, ustawy polskie, a my już tylko uchwały niejakie. My możemy ten miejscowy zakon tylko składać, jaki nie będzie suprać zakonu dzierżawnego. I właśnie ten problem. Jak wyławić właśnie ten miejscowy, regionalny kontekst? To samo jest ważne. Właśnie, co my uzgadali. Stawienie miejscowych do Czerwonej Armii. Zusim inne jest tu na Podlaszy, czym u centralnej Polski. To jest same dla polskich partyzanów. Tut. Jeszcze wioski z usim po susiedzku z Bielskam, jak ja do sięgniętego dnia liczę polskich partyzantów bandytami. I co? Ta historyczna pamięć, jaką usie nacji, usie supolności, na jakie mają prawa. Chciała się prosta być niekim takim mądrym, tak? U tej sytuacji, ka prosta, tak samo zakon, jaki uchodzić u Polski, u życio, kap on był tak samo człowieczym. Nie było, skażem, u ramkach tego zakonu pro dekomunizację, niejakich takich szerokich konsultacji z gromadstwem, polskim gromadstwem i tak samo nie było wyjawlena, do czego może dowieść właśnie ten zakon. Mogą pomylać się, ale mi zdaje się, że kiedy my będziemy sucelnie glądzieć właśnie na ten zakon, prawila, nam trzeba u Bielsku Podlaskim degradować heroja Władysława Wysockiego, kapitana, da porucznika, tomuż to on stał kapitanem dziękuję Sowietom. I właśnie, no, niedaleczności, prawda? I niech ta kali skazał, nie pamiętaju, kto, że jak raz pomniki nie zostajutca. Wiemy, czasem zostajutca pomniki, my tylko mieniajem doszeczki przed pomnikami. I właśnie, i takie no i jość, na sam rzecz.

Witaju, gdzie Indamix na Radio Racja. Ja DJ Ricky. Zapraszają na set house, disco, funk, the soul. Na pracachu następnej godziny my zaś rozwajem się na adnym. Na ryfmie, jaki wiadzie, stwaraje napróżanie, inny je dozwalaje spynica. Gety set stworany dla noczy, dla drywu od szadzionności i uwachodu inszy stan. Zakrywajcie w oczy, pawieliczcie huczność i odpuścicie siebie. DJ Ricky zapraszają na Indamix.

wolna dojeżdżajem da finału sioniesznieha inda mix. Dziakuj wam za supolną godzinu i za to, jeż to wy byli czastka ich tej muzycznej historii. Spadzieju się, że ty se dobra upisał się, uważ subotni wieczar i pakinu pośla siebie dobrą energię. Kali wam bliski taki nastroj, sustraniem się znowu prasty dzień u subotu a 21 godzinie. Zapraszaju, dziakuju, das

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W Nowym Jorku podczas zgromadzenia ogólnego ONZ doszło do spotkania szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego z białoruskim ministrem spraw zagranicznych Maksymem Ryżenkowem. Tematami spotkania były sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz bezpieczeństwo regionalne. Polski minister przekazał też, że Polska zwróciła uwagę na przeloty rosyjskich dronów i rakiet przez terytorium Białorusi. Podkreślił również, że spotyka się w ONZ z kilkudziesięcioma ministrami spraw zagranicznych. ONZ to teren neutralny. W związku z tym można spotkać się tu z przedstawicielami także tych krajów, z którymi niekoniecznie ma się uregulowane stosunki w innych kontekstach. Istotną informacją przekazaną przez Radosława Sikorskiego jest to, że wkrótce zostanie otwarty nowy budynek Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, którego budowa startowała jeszcze w 2021 roku. Według byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszka Szerebki nie można to nazwać przełomem w stosunkach polsko-białoruskich.
3: To jest po prostu część pracy dyplomatycznej. Strona białoruska nie respektuje umów dotyczących przestrzegania praw polskiej mniejszości. Na to się nie zanosi. Każde kolejne uderzenie Łukaszenki pogarsza sytuację mniejszości. Może mniej osób trafi do więzienia, może będzie trudniej do tego więzienia trafić. Może reżim będzie bardziej tolerował pewne wypowiedzi czy zachowania, ale nie sądzę, że tutaj oczekuje nas jakaś tęczowa przyszłość Polaków na Białorusi.
2: Według wiceministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marcina Bosackiego początek dialogu politycznego między Warszawą a Mińskiem, którego symbolem stało się spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Nowym Jorku, stał się możliwy dzięki konkretnym krokom strony białoruskiej, mającym na celu zmniejszenie napięcia. Dla kanału Sława dyplomata wymienił najważniejsze, czyli uwolnienie kilkuset więźniów politycznych oraz znaczące ograniczenia hybrydowej presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej. Bosacki zaznaczył, że warunkiem dalszego dialogu Warszawy z Mińskiem jest całkowite zaprzestanie przez Białoruś agresywnych działań i gestów wobec Polski. Dodał, że Polska pamięta o setkach więźniów politycznych pozostających w białoruskich więzieniach i na razie nie przesądza, czy spotkanie w Nowym Jorku będzie początkiem przełomu w relacjach, czy tylko pojedynczym gestem. Polska wzmacnia przejścia graniczne z Ukrainą i Białorusią. Chodzi o 6 przejść, które postawione zostały w tryb podwyższonej gotowości, co oznacza m.in. obecność wojska. Podczas konferencji prasowej na przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że po niedawnych atakach dronowych Rosji w pobliżu granicy wojsko wsparło Straż Graniczną, m.in. budując w szybkim tempie umocnienia pozwalające na bezpieczne schronienie w przypadku ataku dronowego oraz wzmacniając obronę powietrzną na pograniczu polsko-ukraińskim. W województwach lubelskim i mazowieckim zostały rozmieszczone baterie Patriot, które od dawna stacjonują w województwie podkarpackim. Wyznaczono również punkty schronienia na przejściach granicznych, a tam, gdzie wymagane są dodatkowe inwestycje, miejsca ukrycia zostaną stworzone w trybie nadzwyczajnym. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, a Polska musi być gotowa do najgorszego scenariusza.
4: Federacja Rosyjska eskaluje konflikt pomiędzy nie tylko już Ukrainą, ale przez wspinanie się do góry po szczeblach drabiny eskalacyjnej eskaluje konflikt z państwami NATO. O tym mówią doniesienia służb, o tym mówią de facto wszyscy szefowie rządów i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: Mieszkańcy przygranicznych z Ukrainą terenów coraz częściej odbierają alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Związane to jest z rosyjskimi atakami powietrznymi na broniącego się sąsiada. W tym tygodniu miało miejsce również kolejne prowokacje dokonane przez Kreml. W środę przed południem doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec rosyjskich sił zbrojnych, który przebywał w niej przez 42 sekundy. Ponadto tegoż dnia doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w powiecie grójeckim na Mazowszu. W ocenie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wiele wskazuje na to, że ten pożar był celową próbą zakłócenia działania stacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli, nazywanego apostołem Pińszczyzny i Polesia. Był gorliwym kaznodzieją i spowiednikiem. Chodząc po wioskach od domu do domu i nauczając, przyczynił się do tego, że wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Otrzymał nawet przydomek łowca dusz, duszochwat. Jego postawa zrodziła jednak wrogość ortodoksów, która w czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść. 16 maja 1657 roku Andrzej Bobola został pojmany przez kozaków w okolicach Janowa Poleskiego. Odmówił wyrzeczenia się wiary katolickiej i został poddany brutalnym torturom. W przyszłym roku przypada 370. rocznica męczeńskiej śmierci jezuity. W uchwale ustanawiającej rok 2027 rokiem Andrzeja Boboli zwrócono uwagę, że posiadał wybitne zdolności krasomówcze. Cechowała go głęboka wiara w Boga oraz miłość do Polski. Podkreślono, że był wielkim patriotą i obrońcą wiary katolickiej. Jego śmierć stała się jednym z najbardziej dramatycznych świadectw prześladowań religijnych XVII wieku, twierdzi historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz.
0: To, co przeszedł Andrzej Bobola, męczeństwo, ta droga męczeńska, no jest to trudne nawet do opisania. Znamy wiele żywotów świętych, gdzie dzieci święci byli poddawani, święci męczennicy, poddawani bardzo okrutnym torturom czy ostatecznej kaźni. Natomiast to, co przeszedł Andrzej Bobola, jest, można powiedzieć, czymś wyjątkowym.
2: W XVIII wieku w Polsce, ale także m.in. w Niemczech i Austrii, rozwijał się kult Andrzeja Boboli. W 1702 roku jego ciało zostało ponownie pogrzebane w Pińsku, a po 100 latach przewiezione je do Połocka. W 1853 roku Bobola został beatyfikowany przez papieża Piusa IX. Na początku XX wieku szczątki męczennika zostały zbezczeszczone przez bolszewików. W wyniku starań papieża Piusa XI przeniesiono je do Rzymu. W 1938 roku Bobola został kanonizowany, a jego relikwie przewiezione do Polski. Złożono je w sanktuarium księży jezuitów w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. W 1992 roku święty Andrzej Bobola został ustanowiony patronem metropolii warszawskiej, a w 2022 ogłoszono go patronem Polski.

jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 20 września 1939 roku rozpoczęła się obrona Grodna przed Armią Czerwoną. Przez dwa dni polscy żołnierze, policjanci, harcerze, uczniowie i cywilni ochotnicy stawiali opór sowieckim oddziałom pancernym. Grodno było jednym z największych polskich miast na północno-wschodnich kresach II Rzeczypospolitej i ważnym ośrodkiem wojskowym. Przed wojną stacjonowało tam 29. Dywizja Piechoty. Jednak po rozpoczęciu niemieckiej agresji jej zasadnicze siły skierowano na zachód. Kiedy 17 września od wschodu uderzył Związek Sowiecki, w mieście pozostały jedynie improwizowane oddziały wojskowe, jednostki wartownicze i żołnierze znajdujący się tam przypadkowo. Do obrony zaczęli jednak masowo zgłaszać się mieszkańcy. Szczególnie licznie uczestniczyła w niej młodzież szkolna i harcerze. Według historyków z bronią w ręku miasto broniło od 2 do 3 tysięcy ludzi, nie licząc oddziałów kawalerii, które dotarły w rejon Grodna już podczas walk. Przygotowaniami kierowali m.in. wiceprezydent miasta Roman Sawicki oraz major Benedykt Serafin. O przebiegu bohaterskiej obrony miasta opowiada prezes Fundacji Joachima Lelewela Piotr Kościński.
3: Armia Czerwona podeszła pod Grodno 20 września. Trochę, znaczy w jakiejś mierze zaskoczyła obrońców, którzy spodziewali się, że czerwonoarmiści dotrą, ale jednak nie myśleli, że nastąpi atak z południowego zachodu przez Niemen. Stąd też początkowo powodzenie tego ataku, ale bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować. Tych czołgów nie było wiele, ponieważ Armia Czerwona miała ogromne problemy, dziś powiedzielibyśmy logistyczne, z benzyną i na szczęście dla obrońców nie mogła wysłać większej liczby czołgów. Dowódcy nie byli w stanie po prostu zrealizować natarcia większymi siłami. Obrona trwała 3 dni i była bardzo skuteczna, ale zarazem było oczywiste, że nie może odnieść powodzenia, bo siły przeciwnika były zbyt duże i w związku z tym ostatecznie polscy żołnierze opuścili Grodno, chociaż jakieś grupy jeszcze pozostały i broniły się przez pewien czas. Niektórzy żołnierze walczyli do ostatniego naboju, aż do własnej śmierci.
0: W swojej książce Obrońca Grodna, zapomniany bohater opisuje pan losy majora Benedykta Serafina, który był jedną z kluczowych postaci tamtych wydarzeń. Jak pan myśli, czy podejmując się dowodzenia obroną Grodna, major zdawał sobie sprawę, z czym będą musieli zmierzyć się obrońcy miasta?
3: Major Serafin tak naprawdę nie był dowódcą liniowym, on był szefem komendy uzupełnień, a więc tak naprawdę urzędnikiem wojskowym. Z kolei jako szef komendy uzupełnień, jeżeli nie było oficera wyższego stopnia, to właśnie on dowodził obroną. Przypuszczam, że nie spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń, ale też widział, że żołnierze, że znacząca część mieszkańców miasta, że oni chcą walczyć, chcą się bronić przed najeźdźcą, tak długo jak było to możliwe. I zdawał sobie sprawę, że cena, z którą trzeba będzie za to zapłacić, może być duża, ale takie ryzyko podjął i taka walka trwała.
0: Jest pan również pomysłodawcą i producentem filmu Krew na bruku, Grodno 1939, część z którego została nagrana właśnie w Grodnie. Czy wtedy nie było problemów z białoruskimi władzami w związku z nagraniami filmu?
3: Oczywiście, że problemy były. Myśmy pytali działających wówczas białoruskich rekonstruktorów, taka grupa Białorusini w Wojsku Polskim, czy może by się przebrali w mundury i stanęli pod zamkiem Stefana Batorego, żeby można by było nagrać. Odpowiedź, jaką usłyszałem, oczywiście możemy, ale jeżeli trafimy do aresztu KGB, czy pan nas wyciągnie z tego aresztu? No, czegoś takiego zrobić nie było można. W efekcie więc bardzo skromna ekipa, która przyjechała do Grodna, żeby zrobić zdjęcia, przywiozła ze sobą bardzo dobry aparat fotograficzny i my wyglądaliśmy tak naprawdę jak turyści, którzy rozstawili trójnóg, postawili aparat fotograficzny i robili zdjęcia. Tylko że to był film, bo zdjęcia rekonstrukcyjne, czyli z udziałem rekonstruktorów ukazujące walki w Grodnie, one zostały nagrane zupełnie gdzie indziej, w twierdzy Modlin, która no, z konieczności musiała udawać Grodna. No, nakręcenie czegoś takiego w samym Grodnie było po prostu niemożliwe.
0: Gdyby film ten był nagrywany w Grodnie dziś, w 2026 roku, czym by to mogło skutkować?
3: No, dziś stworzenie takiego filmu byłoby po prostu kompletnie niemożliwe, ponieważ na Białorusi władze przyjęły narrację absolutnie sowiecką bądź współczesną rosyjską, czyli że nie było żadnej agresji. 17 września 1939 roku było wyzwolenie, w gruncie rzeczy wyzwolenie zachodniej Białorusi. To była konieczność, inaczej tereny te wpadłyby w ręce Niemców. Tymczasem ja pamiętam moje rozmowy z białoruskimi niezależnymi historykami. Mieliśmy zresztą taką dyskusję zorganizowaną w Grodnie, gdy jeszcze coś takiego można było organizować, w której mówili, że no faktycznie z punktu widzenia ich, czyli niezależnych historyków, niezwiązanych z władzami, no doszło do zjednoczenia Białorusi, ale nie takiego, jakiego ktokolwiek by sobie chciałby widzieć, bo to było nieprawdziwe zjednoczenie. To było przyłączenie zachodniej Białorusi do Białorusi sowieckiej, a więc do terytorium, które było pozornie tylko niezależne. A zarazem coś takiego pociągnęło, te wydarzenia pociągnęły za sobą represje. My w Polsce wiemy przede wszystkim o represjach na ludność polską, które spadły. Natomiast wiadomo, że spadły też represje na Białorusinów, no tych Białorusinów, którzy nie byli nastawieni prosowiecko, tych Białorusinów, którzy mieli poglądy wręcz antykomunistyczne. Także to rzekome zjednoczenie Białorusi oznaczało wcielenie części ziem białoruskich do Związku Radzieckiego z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. A więc przy takiej propagandzie obecnej, przy niszczeniu miejsc pamięci polskich, przy przyjmowaniu sowieckiej tradycji, sowieckiej historii, tworzenie na Białorusi filmu, który by ukazywał Sowietów jako najeźdźców, Armię Czerwoną jako kogoś, kto niszczył i zabijał, no byłoby po prostu niemożliwe.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na i Barazyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o miasteczku Żuprany. Tym razem przybliży historię kościoła, na konsekrację którego wierni czekali przez 150 lat. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Pectus oraz jego przebojowym utworem Barcelona.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na i Barazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. 19 kwietnia 1946 roku w Olsztynie Feliks Selmanowicz, Bolesław Mikulewicz, Tadeusz Wazgo oraz Leszek Krzywicki przejęli pieniądze państwowego monopolu spirytusowego w wysokości 52 tysięcy złotych. Według zeznań Tadeusza Wazgi, w celu poznania sklepu i sprawdzenia możliwości zorganizowania akcji, po kolei każdy z uczestników udał się tam, aby zakupić ćwierć litra wódki. Później, po skonsumowaniu obiadu w pobliskiej restauracji, omówili szczegóły. Akcji rekwizycyjnej dokonali około godziny 15.30. Zagończyk, Leszek i Bolek weszli do sklepu głównym wejściem, natomiast Tadzik od zaplecza. Ludzi, których tam zastał, przy użyciu broni zmusił do przejścia do sklepu. Po wykonaniu zadania nastąpił odwrót. Każdy z uczestników akcji wracał do Sopotu indywidualnie. Z kolei w końcu kwietnia lub na początku maja w Olsztynie Bolek i Tadzik skonfiskowali Zenonowi Przybylskiemu, inkasentowi spółdzielni pracowników państwowych wracającemu z pracy, ponad 20 tysięcy złotych stanowiących własność spółdzielni. Zabierając pieniądze, obiecali, że przyślą pokwitowanie oraz przyjęte dokumenty kasowe, co też uczynili. Wspomniał o tym zeznający przed Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku poszkodowany, który parę dni po zajściu otrzymał podpisane przez mściciela pokwitowanie oraz kartkę o następującej treści. Tu cytat. Przepraszamy Przybylskiego za najście i niegrzeczne obejście się, gdyż, jak się okazało, Przybylski nie jest PPR-owiec. Koniec cytatu. Po paru dniach Zenon Przybylski na ulicy spotkał Bolka, albo Tadzika, który w rozmowie z nim wytłumaczył powód dokonania napadu. Twierdził, że pieniądze były potrzebne organizacji i wyraził nadzieję, że poszkodowany nie będzie miał z tego powodu problemów. W momencie rozstania ostrzegł Przybylskiego, żeby nikomu nie wspominał o ich spotkaniu. Jednakże po paru godzinach inkasent, rozmawiając na ulicy z przypadkowo spotkanym prezesem spółdzielni, zobaczył przechodzącego Bolka lub Tadzika, którego wskazał przełożonemu. Łamiąc zakaz, naraził się na niebezpieczeństwo. Po jakimś czasie otrzymał list podpisany przez mściciela o treści: wobec niedotrzymania warunków umowy przez pana w dniu 30 kwietnia 1946 roku i wskazania naszego żołnierza swojemu znajomemu, został pan skazany na karę śmierci. Ze względu na pański wiek i bezpartyjność, wykonanie wyroku na razie jest zawieszone. Popełnił pan głupstwo, ale przypuszczamy, że głupstwa tego pan więcej nie popełni, bo nie ma pan do czynienia z bandą, a z dobrze wyszkolonym wojskiem. List ten proszę zachować dla siebie, a nie dla UB. Mimo to Przybylski zaniósł list do Urzędu Bezpieczeństwa w Olsztynie. Na początku czerwca dezerter i Tadzik przejęli 93 tysiące złotych należące do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Olsztynie. Skonfiskowali je skarbnikowi tegoż urzędu Stanisławowi Rudzińskiemu. Natomiast w końcu czerwca Szczapa, Zbyszek i dezerter zabrali z kasy hurtowni z Połem w Olsztynie 690 tysięcy złotych. Zadania wyznaczone patrolowi Zagończyka nie były łatwe i wymagały współpracy z zaufanymi ludźmi. Na przykład z poznanym na przełomie 1945 i 1946 roku, dzięki Stefanowi Pabisiowi, pseudonim Stefan, pułkownikiem Janem Ciałowiczem, kierownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, który prawdopodobnie zaopatrywał partyzantów w środki opatrunkowe. Jednym ze współpracowników Zagończyka był również inspektor kuratorium oświaty w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Zygmunt Nieciński i ojciec podkomendnej Zagończyka Jachny Wiktor Wasiłowicz. Obaj wcześniej służyli z Selmanowiczem w 5. Brygadzie na Wileńszczyźnie. Nieciński dostarczał Selmanowiczowi zaświadczenia oraz legitymacje nauczycielskie. Dokumenty takie wystawił m.in. Łupaszce, podając fałszywe nazwisko Zbigniew Oszmiański oraz Zagończykowi, wpisując prawdziwe dane. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemna i Barazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Tydzień temu poznaliśmy dawne dzieje Żupran, miasteczka na Oświęcimszczyźnie. Opowiadałem o czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej, zaś dziś przenosimy się do wieku XIX i XX. W 1811 roku dobra żuprańskie przeszły w ręce rodu Hutenczapskich. Ich właścicielem został hrabia Karol Czapski, syn Franciszka Czapskiego i Weroniki z Radziwiłłów. Spokój miasteczka przerwała jednak wyprawa Napoleona na Moskwę w 1812 roku. Podczas odwrotu armia francuska spaliła w Żupranach aż 180 budynków. O tych dramatycznych chwilach przejmująco pisał w swoich pamiętnikach wydanych w Londynie w 1825 roku francuski generał Philippe Paul de Segur. W Żupranach, tej samej wsi, gdzie cesarz tylko godzinę minął się z rosyjskim partyzantem Sesławinem, żołnierze całkowicie palili domy po prostu, żeby ogrzać się na kilka minut. Światło tych ognisk przyciągało niektórych z tych nieszczęśników, których niezmierny chłód i cierpienia doprowadziły do majaczenia. Biegli do nich jak wariaci, zgrzytając zębami, śmiejąc się jak demony, rzucali się w te piece, gdzie ginęli w najstraszniejszych konwulsjach. Podobno głodujący towarzysze tych nieszczęśników później dopuścili się kanibalizmu i zjadali zwęglone ciała żołnierzy. Dziesięciolecia później, gdy miasteczko już podniosło się z popiołów, w 1854 roku hrabia Adam Czapski wraz z proboszczem księdzem Franciszkiem Stankiewiczem rozpoczęli budowę nowej, okazałej murowanej świątyni w stylu neogotyckim na wzgórzu obok cmentarza. To ta sama świątynia, którą możemy zobaczyć dziś. Ale budowa nie szła łatwo. Prace przerwało powstanie styczniowe, po którym z powodów politycznych ograniczono w Imperium Rosyjskim budowę kościołów. Władze carskie chciały skonfiskować niedokończony kościół i przerobić go na cerkiew prawosławną, której w miasteczku nie było. Dopiero determinacja wiernych i starania nowego proboszcza, księdza Zygmunta Kości, doprowadziły w 1874 roku do uzyskania zgody na dokończenie budowy. Pierwsze nabożeństwo w niedokończonym jeszcze kościele odprawiono 12 października 1875 roku, a całą budowę świątyni pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła ukończono w 1884. Trzynawowe wnętrze wsparte na pięciu parach potężnych kolumn zdobi barokowy obraz z cudownym obrazem Matki Bożej Siedmiobolesnej XVII wieku, otoczony licznymi wotami. Z Żupranami nierozerwalnie związana jest postać wielkiego pisarza i poety Franciszka Bachuszewicza. Jako młody człowiek walczył w powstaniu styczniowym, został ranny w bitwie w Lasach Augustowskich, gdzie przed śmiercią uratowali go miejscowi włościanie. Po latach pracy jako adwokat w Wilnie osiadł w pobliskich Kuszlanach. Bachuszewicz z wielkim oddaniem wspierał budowę świątyni w Żupranach. Na jarmarkach i w wioskach zbierał fundusze na ten cel, a co niedzielę chodził tu na mszę świętą. To on tworzył fundamenty nowoczesnej literatury białoruskiej, używając pseudonimów Maciej Buraczok oraz Szymon Rewka spod Borysowa i pisząc dzieła takie jak Dudka Białoruska czy Smyk Białoruski. Do historii przeszło jego wezwanie: nie porzucajcie naszej mowy białoruskiej, abyście nie umarli. Gdy zmarł 28 kwietnia 1900 roku, jego pogrzeb odbył się w żuprańskim kościele, a ciało spoczęło na tutejszym cmentarzu, gdzie przyjaciele ufundowali mu pomnik. Wiek XX przyniósł kolejne dziejowe zawieruchy. Podczas I wojny światowej przez Żuprany przechodziła linia frontu. Wacław Lipiński w książce Od Wilna po Dynaburg tak opisywał ówczesny widok miejscowości, którą nazywał małą osadą z wysoką czerwoną wieżą kościelną. Miasteczko przedstawia oryginalny widok. Na pierwszy rzut oka

obecność tego zakonu. Była to wyprawa misyjna, którą zorganizował ówczesny wileński arcybiskup Romuald Jabrzykowski. Po wojnie, w czasach sowieckiego komunizmu, wierni kapłani poddani zostali surowym represjom. W 1951 roku proboszcz ksiądz Bolesław Gelmer został aresztowany i skazany na 25 lat łagrów. Po zwolnieniu w 1954 roku powrócił do Żupran i mimo, że schorowany, służył parafianom aż do śmierci. Mimo komunizmu i utworzenia w 1949 roku kołchozu imienia Bachuszewicza, żuprański kościół nigdy nie przerwał swojej działalności. A salezjanie pracują tu nieustannie od 1981 roku. Najbardziej niezwykły jest fakt, że choć budynek kościoła służy wiernym od ponad 150 lat, do tego roku nie został w należyty sposób konsekrowany przez biskupa. Trudna historia parafii ostatnich półtora wieków na to nie pozwoliła i dopiero w końcu sierpnia 2026 roku biskup grodziński Włodzimierz Hulej dokonał poświęcenia kościoła. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Pectus oraz jego przebojowym utworze Barcelona. Pectus to polski zespół pop-rockowy, który powstał w 2005 roku w Rzeszowie. Nazwa grupy pochodzi od łacińskiego słowa pectus, oznaczającego m.in. siłę woli, hart ducha i upór w dążeniu do celu. Zespół został założony przez braci Szczepaników, pochodzących z Bogoniowic koło Tarnowa. Pierwszym ważnym sukcesem grupy było zwycięstwo w maju 2006 roku podczas Carpathia Festival w Rzeszowie. Pectus wygrał konkurs z piosenką Spacer. W tym samym miesiącu wystąpił jako gość muzyczny w programie Kuba Wojewódzki. Kilka miesięcy później zajął drugie miejsce w konkursie Przebojem na antenę w Hajnówce. W 2007 roku zespół zakończył pracę nad pierwszym mini-albumem i został zakwalifikowany do konkursu Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Przełomowy dla Pectusa był rok 2008. Zespół wydał teledysk do utworu To, co chciałbym ci dać, a następnie zakwalifikował się z tą piosenką do Sopot Festiwalu. W konkursie międzynarodowym reprezentował Polskę i zdobył słowika publiczności. W 2009 roku ukazał się debiutancki album studyjny zatytułowany Pectus. Płyta zawierała 11 utworów autorstwa Tomasza Szczepanika. W tym samym roku ukazał się singiel Jeden moment. Rok później zespół wydał drugi album 100 spraw, promowany m.in. piosenką Oceany. W październiku 2011 roku doszło do rozłamu w zespole. Grupę opuścili muzycy spoza rodziny Szczepaników. Od tego momentu Pectus tworzą czterej bracia: Tomasz, Marek, Maciej i Mateusz. Nowy skład zadebiutował w 2012 roku singlem Dla Ciebie. W tym samym roku Jeden moment zdobył tytuł superhitu w programie TVP2 Hit Generator. Pectus wystąpił również podczas konkursu Premier w Opolu. Z piosenką Życie na dystans zajął trzecie miejsce. W sierpniu muzycy odebrali złotą płytę za debiutancki album. W lutym 2013 roku ukazała się płyta Siła braci, nagrana już w składzie złożonym wyłącznie z czterech braci Szczepaników. Album promowała m.in. piosenka Szkoła marzeń. Duży sukces odniósł również utwór Barcelona. W 2013 roku Pectus wystąpił z nim m.in. podczas Sopot Top Trendy oraz 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W Opolu zespół otrzymał dwie super jedynki dla super zespołu oraz za super występ. W 2014 roku ukazał się album Kalendarz Dżentelmeni. Znalazły się na nim kompozycje Tomasza Szczepanika, wykonywane przez znanych polskich aktorów, m.in. Roberta Więckiewicza, Piotra Polka, Danutę Stenkę i Małgorzatę Kożuchowską. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 2013 roku albumu Siła braci. Autorem tekstu i muzyki jest lider i wokalista grupy Tomasz Szczepanik. Przed Państwem zespół Pectus, Barcelona.

0: znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.